0: SK Lublin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje

0: Reklama.
1: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Małgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin, Małgiewska 34B. www.e1gokart.pl. Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców.
3: Zapraszamy do salonu Audi Centrum Lublin, Piasecka 12.
4: Semper Med, Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną, rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne. Między innymi terapia Indiba, fala uderzeniowa, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja semper-med.pl.
5: Tu każde dziecko czuje się jak w domu. Przedszkole i żłobek Skrzacik ogłasza rekrutację dla dzieci od 0 do 6 lat. Małe grupy, troskliwa opieka, doświadczona kadra. Ogród, plac zabaw, sala integracji sensorycznej, monitoring. Przedszkole i żłobek Skrzacik, Lublin Strojnowskiego 10A. Więcej na przedszkoleskrzacik.pl.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
8: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
7: Wileńska 21, tu są twoje podręczniki.
9: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja, blisko dworca PKP i PKS, z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
10: Cupra Formentor? Teraz możesz mieć ją w abonamencie. Sportowy charakter, napęd plug-in hybrid i rata już od 1273 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę i umów się na jazdę próbną w Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Poczuj emocje za kierownicą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
13: To spory wydatek.
12: Nie, bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik Galeria Venus, pierwsze piętro.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
3: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa! Salsame, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, jeden w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2. Wybierasz ty! Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
4: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, Kursor szkoli, Kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Czy nauka może być bezpłatna?
2: Bezpłatna?
1: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
2: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, Kursor szkoli, Kursor wszystkich zadowoli.
2: Bezpłatnie.
1: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
3: Jesteśmy na językach całego miasta.
4: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
3: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Płynie w nas życie, a ty możesz je podarować. Przyjdź 31 sierpnia w poniedziałek między 10 a 14 do Galerii Diamentowa Park w Lublinie i oddaj krew. Na każdego dawcę czekają słodkie niespodzianki od cukierni Sowa. Oddaj krew, uratuj życie. Czekamy. Diamentowa Park w ten poniedziałek.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
2: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
3: Nowe podręczniki taniej do 20%. Używane taniej do 60%. A dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
2: Wileńska 21. Tu są twoje podręczniki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dożynki wojewódzkie to okazja do wspólnego świętowania. Tego dnia będziemy celebrować zakończenie żniw i wyrazimy naszą nadzieję na urodzaj w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego. Spotkajmy się 30 sierpnia na terenie lotniska Trawiastego w Świdniku.
6: Na scenie wystąpią Daj to głośniej, Kubańczyk i Bratanki. Na dożynki wojewódzkie zapraszają marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta powiatu świdnickiego Waldemar Jakson.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Czy nauka może być bezpłatna?
2: Bezpłatna?
1: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
2: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, Kursor szkoli, Kursor wszystkich zadowoli.
2: Bezpłatnie.
1: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
3: Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
2: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
3: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Płynie w nas życie, a Ty możesz je podarować. Przyjdź 31 sierpnia w poniedziałek między 10 a 14 do Galerii Diamentowa Park w Lublinie i oddaj krew. Na każdego dawcę czekają słodkie niespodzianki od cukierni Sowa. Oddaj krew, uratuj życie. Czekamy. Diamentowa Park w ten poniedziałek.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
3: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
2: Wileńska 21, tu są Twoje podręczniki.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja blisko dworca PKP i PKS z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
5: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
6: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Sal Same, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, jeden w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2. Wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: SK cały czas żyje wakacjami. One cały czas tutaj są i cały czas mamy dla Was letnie imprezki. W ten weekend jesteśmy w Mielcu i Starachowicach. W tych miastach zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Polecam zobaczyć SK-owego Instagrama, co tam się wczoraj działo. Dzisiaj w Starachowicach wieczorem zagra Skolim Bryska i zespół T-Love. Z kolei na scenie w Mielcu pojawi się między innymi Agnieszka Chylińska. Wstęp na koncerty jest darmowy, a jeszcze wracając na chwilę do Skolima, on zawsze jak przyjeżdża na imprezy, to jedzie tym swoim różowym autem i wygląda do fanów przez szyberdak. I niektórzy twierdzą, że wygląda jak papież w Papa Mobile. Dobra, słuchajcie, 30 sekund po godzinie 9. Wcześniej jeszcze jest. Ja wiem, że dzisiaj jest niedziela handlowa, ale dajcie spokój, dajmy sobie jeszcze chwilę luzu. Potem pojedziemy na zakupy, a teraz spokojnie pijemy kawkę i jemy śniadanie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sienna Spyro w Radiu SK to jest numer idealny na niedzielę rano, kiedy wstajemy jako pierwsi i chcemy tak w spokoju zjeść śniadanie i nie pobudzić domowników. Do momentu, aż nie włączymy czajnika, wtedy i tak wszyscy wstają. To jest SK, to są wakacyjne hity na czasie, no i słuchajcie, jest dobrze. Z polską siatkówką wczoraj nasi siatkarze pokazali, kto tu rządzi. Wygrali 3-1 z USA i dzisiaj zmierzą się w wielkim finale Memoriału Wagnera z Francją. Start o 17 w Tauron Arenie w Krakowie. Ja wiem, że to jest, słuchajcie, turniej towarzyski, ale nasi pokazują, że są w formie. Pokazują, kto tu jest faworytem przed Mistrzostwami Europy, bo to już we wrześniu. I słuchajcie, Polska jedzie na Mistrzostwa Europy jako główny faworyt do zdobycia złotego medalu. Warto to docenić, bo rzadko się zdarza, kiedy w sportach drużynowych, zwłaszcza tych, gdzie się kopie piłkę, jesteśmy faworytem. Często trudno nam awansować na Mistrzostwa Europy. Prawda? Zwłaszcza w tym jednym sporcie, a siatkarze pokazują, że się da. Przed chwilą było na spokojnie ze Sienną Spyro, ale teraz się budzimy i ja wam nie dam ziewać, ale Solinade Smith już teraz w Esce.

0: To jest numer ze specjalną dedykacją dla tych, którzy dorastali na początku lat 2000, ale się wspomnienia odezwały, co? Się jeździło przy tym na wakacje z rodzicami. The Underdog Project w Radiu SK cały czas jest wakacyjna playlista, a na zegarach mamy za 20:80. To jest niedziela handlowa, przedostatni dzień wakacji. Dzisiaj wielkie przygotowania do nowego roku szkolnego. Wiem, że niektórzy jadą dzisiaj na zakupy. Po buty dla dziecka, książki, plecaki, piórniki i tak dalej. Dla niektórych to jest też dzień powrotu z wakacji. Więc ja mam proste pytanie o tej porze do was. Po co w ogóle dzisiaj wstaliście? Słuchajcie, była opcja, żebyśmy przeleżeli cały dzień w łóżku i nic nie robili, a wy jednak wstaliście, włączyliście Radio SK. Nawet jeśli było to tylko wstanie po to, żeby pójść do kuchni, zrobić sobie śniadanie i zamieszkać na kilka godzin na tarasie bez pośpiechu, dajcie znać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po co w ogóle dzisiaj wstaliście? Ja wstałem po to, żeby wam fajnie grać. Temper City za chwilę w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
4: To spory wydatek.
3: Nie, bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik, Galeria Wenus, pierwsze piętro.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Czy nauka może być bezpłatna?
11: Bezpłatna?
10: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
11: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
11: Bezpłatnie.
10: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dożynki wojewódzkie to okazja do wspólnego świętowania. Tego dnia będziemy celebrować zakończenie żniw i wyrazimy naszą nadzieję na urodzaj w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego. Spotkajmy się 30 sierpnia na terenie lotniska Trawiastego w Świdniku.
14: Na scenie wystąpią Daj to głośniej, Kubańczyk i Bratanki. Na dożynki wojewódzkie zapraszają marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta powiatu świdnickiego Waldemar Jakson.
15: I po reklamie.

0: połączeniu z poranną niedzielną kawką pitą na kanapie w salonie. Brzmi to naprawdę bardzo dobrze. Tobi Romeo w Radiu SK. Gramy niedzielne, wakacyjne, ciągle hity na czasie. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Po co dzisiaj wstaliście? Paweł miał bardzo ambitne plany.
1: Wstałem, żeby iść na ryby, ale jakoś mi przeszło.
0: A, rozumiemy, prawda? Pewnie z żoną rozmawiał i podjęli wspólną decyzję, że jednak nie chce mu się iść na ryby.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. 3 poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin, Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
8: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
9: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
10: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Płynie w nas życie, a Ty możesz je podarować. Przyjdź 31 sierpnia w poniedziałek między 10 a 14 do Galerii Diamentowa Park w Lublinie i oddaj krew. Na każdego dawcę czekają słodkie niespodzianki od cukierni Sowa. Oddaj krew. Uratuj życie. Czekamy. Diamentowa Park. W ten poniedziałek.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Muzyczne gwiazdy zostaną prezenterami Radia SK. Mamy dla Was niespodziankę na zakończenie wakacji. Już jutro gospodarzami popołudniowego programu w Radiu SK będą znani artyści. Po raz pierwszy program radiowy poprowadzi m.in. Oskar Cyms, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Kuba i Kuba, Sylwia Grzeszczak, czy na przykład White 2115. Program SK po raz pierwszy startuje już jutro o godzinie 15, a tymczasem minuta po godzinie 10 w niedzielę. U nas jeszcze żadnego zakończenia wakacji nie ma. To jest po prostu wakacyjna niedziela. A w Radiu SK playlista jest taka, jakby był jeszcze środek lipca. Już teraz Gips i Igo o tym, że chcą przedłużyć lato jeden dzień. Podpisujemy się pod tą petycją. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Okej, tipery w Radiu SK, ładuje nas energią i tak się razem nakręcamy na dobry początek tej niedzieli, 17 minut po godzinie 10. No i pytanie w sumie podstawowe, słuchajcie, po co my w ogóle dzisiaj wstaliśmy? Każdy wstał po coś innego, ja wstałem po to, żeby grać hity na czasie. Paweł mówił, że chciał iść na ryby, ale jednak plany zmienił. Martyna, jak u ciebie?
1: Hej SK,
0: no hej.
1: Dzisiaj wstałam po to, żeby po pierwsze jechać teraz do pracy, bo niedziela handlowa, a po pracy jechać na zakupy. Bo mój syn idzie do pierwszej klasy i tak nie mam połowy rzeczy. No niestety. Pozdrawiam.
0: Myślę, że nie ty jedna, ale spokojnie Martyna, na luzie. Nawet na początku roku szkolnego będzie można coś dokupować, prawda? Przecież od zawsze zasada była taka, że na początku września nauczyciele przymykali oko, jak dziecko nie miało jakiegoś podręcznika, prawda? Ważne, żeby kolega z ławki miał, ale skoro to jest pierwsza klasa, to kup dla siebie jakieś środki na uspokojenie. Na spokojnie, będzie dobrze, SK trzyma za ciebie kciuki, a jeśli będziesz potrzebowała pomocy, to od poniedziałku, już od jutra w Radiu SK o poranku będziemy mieli dla was tysiaka na dobry początek roku szkolnego. Zgłoszenia na sk.pl.

0: i skończyło się ziewanie. Ziewanie odwołane w Radiu SK, zawsze świeżo, zawsze dobrze. Nowość od Armina Van Burena. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a Robert Lewandowski, słuchajcie, zaczyna się rozkręcać w tym Chicago. Został bohaterem wczorajszego meczu. Ekipa Chicago Fire grała mecz ligowy, no i Robert Lewandowski najpierw dołożył asystę, a potem uratował swoją drużynę przed porażką, bo w ostatnich minutach Chicago Fire przegrywało 1-2 i wtedy w polu karnym pojawia się kto? Robert Lewandowski i strzela główką. Posłuchajcie, jak się Amerykanie ekscytowali.
1: There it is, Lewandowski! Tight corners!
0: Wiecie, komentator prawie chrypę złapał, prawie głos stracił od tego krzyku. Niech oni się tak nie ekscytują, niech oni tak tego lewego nie chwalą, bo on zaraz będzie chciał podwyżkę.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce!
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: Jesteśmy na językach całego miasta.
7: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
6: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
8: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
9: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
11: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
12: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
13: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
14: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
15: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

0: Bez przerwy wakacyjne hity na czasie na antenie Radia SK. I ta ekipa jutro zrobi najazd na studio Radia SK. White 2115, Palar i Vivi Simon będą naszymi gośćmi. O której słuchać? To wam powiem za chwilę, ale teraz żyjemy wakacjami. No właśnie, słuchajcie, SK zadba o to, żebyście czuli wakacyjną atmosferę, nawet jak te wakacje się skończą. Mamy dla was SK-owy zestaw wakacyjny. Będziecie mogli łapać ostatnie promienie słońca na SK-owym leżaku i do tego słuchać Radia SK przez nowy bezprzewodowy wodoodporny głośnik. Takie zestawy mamy dla was za zgłoszenia w SK-owej apce. Dlatego teraz pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, zgłaszajcie się i po 11 dzwonię do was w sprawie zestawu wakacyjnego. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
4: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
3: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
7: SemperMed, Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną. Rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne. Między innymi terapia Indiba, fala uderzeniowa, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja sempermyślnikmed.pl.
8: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka. Dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
9: Dożynki wojewódzkie to okazja do wspólnego świętowania. Tego dnia będziemy celebrować zakończenie żniw i wyrazimy naszą nadzieję na urodzaj w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego. Spotkajmy się 30 sierpnia na terenie lotniska Trawiastego w Świdniku.
8: Na scenie wystąpią Dajto Głośniej, Kubańczyk i Bratanki. Na dożynki wojewódzkie zapraszają marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta powiatu świdnickiego Waldemar Jakson.
10: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa! Sal Same, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, jeden w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2. Wybierasz ty! Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
11: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
12: Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
13: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
14: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
15: Płynie w nas życie, a Ty możesz je podarować. Przyjdź 31 sierpnia w poniedziałek między 10 a 14 do Galerii Diamentowa Park w Lublinie i oddaj krew. Na każdego dawcę czekają słodkie niespodzianki od cukierni Sowa. Oddaj krew. Uratuj życie. Czekamy. Diamentowa Park. W ten poniedziałek.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
20: A gdyby tak zadbać o dobry humor w niedzielę, która kończy już powoli sierpień, nie ma żadnego problemu. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jestem tu, aby Wam pomóc. Zacznijmy od tego, co dziś w Starachowicach. Tam widzimy się my, bo w końcu trwa SK Music Tour. Dziś prowadzę imprezę, na której wystąpią Skolim, Bryska czy T-Lab. Z kolei w Mielcu dziś impreza, na której wystąpią Łzy i Agnieszka Chylińska. 4 września z kolei wystąpi Sanach. To na Stadionie Narodowym. PGE Narodowe czeka na Was 4 września, to już bardzo niedługo. Z kolei Chorzów czeka na Was 5 września. Stadion Śląski. Wtedy do zobaczenia legendarny mecz Polska-Anglia. Szykuje się przed nami 90 minut emocji, historii i wielkiego widowiska, bo w końcu na miejscu wystąpią wielcy piłkarze.
2: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
18: Muzyką się żyje.
21: A teraz uwaga! Młody Wajzior tutaj będzie w Radiu SK jutro wieczorem. Autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który słyszeliście przed chwilą na antenie Eski, wpadną jutro do naszego studia. Gośćmi Rap 20 będą White 2115, Vivi Simon oraz Palar. Ta ekipa nagrała też jeden z największych wakacyjnych hiciorów, California Love. Odpalajcie Radio SK jutro po 23. Zapraszam Was w imieniu Matiego Fuczyło. A teraz zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na Wasze ulubione rapowe numery. A tymczasem punktualnie godzina 11. To jest luźne niedzielne przedpołudnie. Dzień na P. Nawet go na horyzoncie nie widać, on jest bardzo daleko. Jeszcze dużo hiciorów do zagrania nam zostało. W tej godzinie obiecuję, cofniemy się do roku 2010. Łaka, łaka, mundialowy hit wam zagram. Łukasz Duńczyk, cześć. A teraz numer, z którym na pewno będą nam się kojarzyły wakacje 2026. Takie jesienne albo zimowe wieczory, jak ten numer poleci. Jakie fajne wspomnienia będą. Ale jeszcze raz powtarzam, wakacje ciągle tutaj są i w Radiu SK, wakacyjna playlista.

0: Andrea Bocelli i David Guetta. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a razem z nami słuchaczka Klaudia, która robi w te wakacje bardzo wakacyjną czynność. Hej Klaudia.
1: Hej SK.
0: No to opowiedz wszystkim, co ty wakacyjnego masz w planach i co robiłaś w ostatnim czasie.
1: U nas cały czas coś związane z budową, jak nie jakieś prace wykończeniowe, to prace sprzątające, więc cały czas aktywnie.
0: A ile wam jeszcze zostało? Co zrobiliście ostatnio?
1: Postawiliśmy dom w stanie surowym, zamkniętym z pomocą przyjaciół i rodziny. Aktualnie czekamy na wylewki, także już jest coraz bliżej.
0: Ale zaraz, czekaj, bo w zgłoszeniu w Eskowej Apce napisałaś, że ty wspólnie z mężem to robisz. A czy to nie jest trochę tak, że to ty jesteś tym kierownikiem budowy, który mówi, ej, tutaj krzywo zrobiłeś, trochę w prawo daj.
1: Trochę tak. Nie mówię, że czasami jest to denerwujące dla niego, ale no, ktoś musi go motywować do pracy.
0: No dokładnie, ktoś musi budowę nadzorować. I taki dobry kierownik budowy, którym ty teraz jesteś w tym przypadku, potrzebuje dobrego stanowiska do obserwacji, prawda?
1: Oczywiście, że
0: no to
1: tak.
0: Słuchaj, SK ci załatwi w takim razie. Będziesz mogła obserwować, czy on wszystko równo układa, bo właśnie teraz zgarniasz SK-owy zestaw wakacyjny, SK-owy leżak dla kierownika budowy w sam raz z dedykacją, no i SK-owy bezprzewodowy głośnik, żebyście mogli na tej budowie SK-i słuchać, żeby się lepiej remontowało.
1: Wow, coś super, bardzo się cieszę.
0: No to w takim razie będziesz czuła wakacyjną atmosferę, nawet jak się wakacje skończą. Dzięki, trzymaj się Klaudia, cześć.
1: Dziękuję SK, trzymajcie się, pa.
0: Pa, a jeżeli wy też chcecie taki zestaw zgarnąć, no to wpadajcie do SK-owej apki na smartfony i się zgłaszajcie, bo to słuchajcie, ostatnia okazja, ale jeszcze dzisiaj, po południu, taki zestaw poleci do kogoś z

0: W Radiu SK gramy najlepsze nowości, ale o takich klasykach też nie zapominamy. Stare czasy się przypominają. Hymn Mundialu 2010. To Shakira. To są ciągle wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Polacy dorabiają na butelkach kaucyjnych. Słuchajcie, według najnowszych badań, uwaga, ponad 1 000 000 Polaków celowo zbiera butelki i puszki, traktując to jako dodatkowe źródło dochodu. Znaczy, to nie jest nic zaskakującego. Ja myślę, że to jest więcej niż 1 000 000 Polaków. Większość z nas tak robi, prawda? No bo jedna butelka, 50 groszy to niewiele, ale jak już się odłoży tych butelek z kilku tygodni, bo nikomu się nie chce jechać do butelkomatu, to już się robi z tego całkiem niezły zastrzyk gotówki, prawda? Taki worek pełny butelek kaucyjnych można traktować jak rezerwa na czarną godzinę. Radio
1: SK. Reklama. Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
6: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożności zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: To pewne! Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane, czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk.

0: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja, blisko dworca PKP i PKS, z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
1: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: rapowa gwiazda MJ Deli. Wszystkie hity i wszystkie gwiazdy zaczynają się w Radiu SK. A ja was wcześniej zapytałem, po co w ogóle dzisiaj wstaliście? Zamiast leżeć przez cały dzień w łóżku i nic nie robić. Piotrek łapie SK w samochodzie.
1: Słuchaj, dzisiaj u mnie akcja bardzo szybka.
0: No.
1: Właśnie wracam z szybkich zakupów spożywczych i robię pożegnalnego grilla. A co żegnamy? No oczywiście wakacje.
0: Wiadomo, każda okazja, żeby zrobić grilla jest dobra. Za tydzień się zrobi grilla na powitanie roku szkolnego, potem za kilka tygodni na pożegnanie lata i przywitanie jesieni. Tylko jeszcze musisz wynegocjować z żoną, czy ci pomoże przygotować jedzenie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Bieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
16: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
15: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
16: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
14: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Sombr na szczycie gorącej 20 Radia SK. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia został kawałek My Body Isn't Ready. Zagram wam ten numer po godzinie 12 w Radiu SK. Na miejsce drugie wskoczył Gips z Kukonem w kawałku Ty Masz, a podium zamyka Age z hitem Ring My Bell. W notowaniu pojawiło się też kilka nowości, na przykład nowy hit Oskara Cymsa Bez Końca, czy Mango od Sylwii Grzeszczak. Cała gorąca 20 czeka na sk.pl i w eskowej apce na smartfony. Tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki, a nowe notowanie gorącej 20 gramy wam w każdy piątek po godzinie 18, a tymczasem zaczyna się niedzielne popołudnie, minuta po godzinie 12. Czyli utknęliśmy w takim martwym punkcie między śniadaniem a niedzielnym obiadem. I co my z tym czasem zrobimy? No odpocznijmy. Polecam łapać razem siły przed bieganiem po sklepach w niedzielę handlową. To jest ten moment, to jest moment dla nas. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A już teraz na naszą antenę wskakuje DJ Snake, który dzisiaj zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie na Fire Festiwalu. A teraz za darmo

0: na dobudzenie dla tych wszystkich, którzy dali sobie dzisiaj dłużej pospać. Ale to jest dobry moment, żeby wstać. 17 minut po godzinie 12. To są wakacyjne hity na czasie. No jest sporo miejsc, gdzie można fajnie spędzić czas w niedzielne popołudnie. Może być taras, może być balkon, kanapa w salonie, ale może być też plaża. I teraz was tam zawieramy na antenie Radia SK, bo przenosimy się na plażę nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Tam jest nasz człowiek Michał Hanczak, który stwierdził, że już nie będzie dłużej czekał na niedzielny obiad. On idzie coś zjeść. Halo, halo, Michał. Pochwal się wszystkim, co u ciebie. Czy się słyszymy? Halo, halo.
1: Łukasz, powiem ci, że możesz mi pozazdrościć. Ja mam naprawdę piękny widok na jezioro, na plaży miejskiej w Olsztynie, gdzie dzisiaj Power Food Festival, a więc nie dość, że wakacyjnie, to przede wszystkim zdrowo i aktywnie, bo można się poruszać. Będzie na przykład trener crossfitu, będzie też siłowanie na rękę, jest też skimboard, na którym można próbować swoich sił, ale przede wszystkim, skoro Power Food to jedzonko, a jak zdrowe jedzonko, to musi być dużo białka dla tych, co się ruszają. I ze mną jest Mariusz Jeznach, który tutaj będzie nas karmił. Co dzisiaj w menu?
2: Ojejku, trudno powiedzieć, bardzo tego dużo mamy. Jest naprawdę mnóstwo. Zacznę może od kurczaka. Jest kurczak zagrodowy. Samo zdrowie, sama natura, bo to jest zdrowo hodowany kurczak. Mamy łososia, też różne wyroby z łososia i łosoś jako taki, hamburger i tak dalej.
1: Ja już jestem oczywiście pierwszy w kolejce, bo opowiadałem o tym crossficie i tak dalej. I tam też oczywiście zajrzę dzisiaj, ale przede wszystkim trzeba napełnić brzuszek. Wpadajcie do nas na plażę miejską w Olsztynie, jak macie blisko.
0: A jeśli nie możecie, to polecam zaglądać na Instagrama Radia SK, bo tam pokazujemy, co się dzieje nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. A Hany jeszcze zdąży zrobić formę na lato, jeszcze rok mu został. A poza tym na zimę tak więcej tłuszczyku, no to lepiej, bo wtedy cieplej jest.
3: Sponsorem programu jest Cedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Lady Gaga w Radiu SK. My teraz też robimy abrakadabra. I co? Uwaga, coś się pojawiło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie na tym polegają nasze czary, że codziennie pojawiają się na naszej playliście najlepsze nowe numery, które wpadają wam w ucho. I teraz z nowością przychodzi artysta, który już nieraz z hitem pojawiał się na antenie Eski, nieraz naszą playlistę podbijał i teraz chce to zrobić z nowym numerem. To Alex Warren, którego znacie na przykład z hitu Carry You Home, czyli lubi romantyczne kawałki, teraz też będzie romantycznie. Nagrał numer Emerald Eyes, czyli szmaragdowe oczy. Aż musiałem sprawdzić, co to za kolor. Podobno między zielenią a błękitem. Dobry hicior po prostu to jest.

0: Próbowałem, ale się nie da. Nie da się słuchać tego numeru po cichu. David Guetta i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Polecam patrzeć teraz w niebo, bo nad Polską aktualnie trwa wielki balonowy wyścig. Słuchajcie, trwa puchar Gordona Bennetta. Balony lecą z Dortmundu w Niemczech na Litwę i teraz aktualnie ekipy są nad Polską i to z różnych krajów, a najlepsza polska ekipa jest aktualnie w tym wyścigu ósma. Także trzymamy kciuki za naszych zawodników, bo taki wyścig balonem to słuchajcie, nie jest łatwy, bo w tym balonie, z tego co widziałem na zdjęciach, to jest mało miejsca. Toalety nie ma. Ja tak tylko wszystkim powiem, że teraz nad Polską nie ma opadów deszczu.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
6: To spory wydatek.
7: Nie! Bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych. W dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik Galeria Venus, pierwsze piętro.
8: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Jakbym teraz jechał łowić okazję na niedzieli handlowej, to bym tak teraz kiwał głową jak Kinga Baryga przy tym numerze. David Guetta i Alok w Radiu SK, Kinga Baryga w studiu, hej.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, rzeczywiście ruch przy tych centrach handlowych jest bardzo duży, chciałam powiedzieć.
0: Słuchajcie, Kinga pomoże wam szukać miejsca parkingowego na galerii handlowej. Czy ty możesz
1: puszczając
0: być
1: puszczając
0: takim...
1: hity na czasie, oczywiście.
0: A, już myślałem, że będziesz tym czujnikiem parkowania.
1: A,
0: będzie...
1: myślałam, pip, że będę musiała pip, być ubrana pip. W tym taką, wiesz, kamizelkę zieloną, odblaskową i tam
0: tak,
1: pokazywać
0: weź
1: kierunki.
0: Stała, dawaj, dawaj, jeszcze.
1: Ale poczekaj, jestem kobietą, więc ja bym pomyliła prawą z lewą, wiesz jak to jest.
0: Ale na pewno hitów nie pomylisz,
1: nie.
0: To jest pewne, tutaj będzie dobre granie, męskie granie na dobry początek.
1: W Stanach też będzie.
0: No i właśnie, w dobrych rękach was zostawiam, Kinga Baryga w Radiu SK.

0: Hours. Puerto Rico.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw.
6: 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
13: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1,29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
19: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Płynie w nas życie, a Ty możesz je podarować. Przyjdź 31 sierpnia w poniedziałek między 10 a 14 do Galerii Diamentowa Park w Lublinie i oddaj krew. Na każdego dawcę czekają słodkie niespodzianki od cukierni Sowa. Oddaj krew, uratuj życie. Czekamy. Diamentowa Park w ten poniedziałek.
7: I po reklamie sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
5: Wakacje się kończą, ale wakacyjne imprezy wcale nie. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was propozycje, które sprawią, że wakacje faktycznie się nie skończą. Zacznijmy od Polskiego Festiwalu Komedii, PEFKA. On startuje już bardzo niedługo, bo w środę i właśnie od środy do 6 września warto wpadać do warszawskiego klubu Stodoła. Tam bardzo wiele form komedii. W każdym razie, jeżeli potrzebujecie uśmiechu, to tam go znajdziecie. Jeżeli jednak szukacie szybkich aut, które jeżdżą bokiem, to zajrzyjcie 11 i 12 września do Warszawy na Drift Masters. To wielki finał zawodów, na których zobaczycie najgłośniejsze i najlepsze maszyny. I jeszcze opcja na koncerty. O co chodzi? Zaczyna swoją trasę koncertową. To m.in. Poznań, Wrocław, Kraków czy Warszawa. Dobrej zabawy już teraz.
7: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
13: Sponsorem programu jest Sedar S.A., właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
1: Muzyką się żyje.
2: Wakacje się kończą, ale letnia trasa koncertowa Radia SK jedzie dalej. Przed nami kolejny przystanek SK Music Tour. W ten weekend jesteśmy w Mielcu i Starachowicach, a za tydzień zatrzymamy się w Zelowie w województwie łódzkim. W sobotę wystąpi tam m.in. Michał Szczygieł, a w niedzielę królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncert jest darmowy, a jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda garderoba tej legendarnej polskiej artystki, zaglądajcie na sk.pl. A my zaczynamy wspólne popołudnie, niedzielne popołudnie w Radiu SK. Hity na czasie grają dalej. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek męskie granie orkiestra 2026 z numerem Nareszcie.

I na ich hot, tak wam gramy w Radiu SK 16 minut po godzinie 13. Hot dzisiaj zdecydowanie jest w całej Polsce. Rzeczywiście jak na ostatni weekend wakacji, dzisiaj pogoda w wielu miejscach dopisuje i to mocno. Właśnie, jako że to ostatni weekend wakacji, przed nami jeszcze ten dzień na literkę P, choć dla wielu osób to jest taka ala niedziela, dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, więc jeszcze ostatni dzień wakacji. Korzystamy w pełni. Dajcie znać, jakie wy macie plany na ten poniedziałek, bądź co robicie jeszcze dzisiaj, w tę niedzielę, w tę ostatnią niedzielę wakacji, a ja wam gram dalej. Kolejne hity na czasie, czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK, a już teraz Gips, Igo i ostatni dzień lata. Tak, tematycznie niestety.

0: Robin Schulz, Watermat. Tak wam gramy w Radio SK, 32 minuty po godzinie 13. Ja pytam o wasze plany na te ostatnie, dosłownie ostatnie dwa dni wakacji. I okazuje się, że nie tylko jeździcie, robicie wyprawkę dla dzieci, odpoczywacie, łapiecie siły i energię, ale także wakacje przedłużacie. Martyna, pochwal się, gdzie ty jedziesz?
1: Czekamy w drodze nad morze do Grzybowa, jeszcze tydzień wakacji dla dzieciaków. Pozdro.
0: Można, moi drodzy. Ciekawe tylko, co na to pani od matematyki. A my już za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Bądźcie z nami, bo będzie m.in. PZ, ale także Daria Zawiałow.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tu każde dziecko czuje się jak w domu. Przedszkole i żłobek Skrzacik ogłasza rekrutację dla dzieci od 0 do 6 lat. Małe grupy, troskliwa opieka, doświadczona kadra. Ogród, plac zabaw, sala integracji sensorycznej, monitoring. Przedszkole i żłobek Skrzacik. Skrzacik, Lublin Strojnowskiego 10A. Więcej na przedszkoleskrzacik.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
14: Czy nauka może być bezpłatna?
15: Bezpłatna?
14: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
15: Ania, rachunkowość.
14: Zdała i jest na plusie.
15: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
14: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
15: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
14: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
15: Bezpłatnie.
14: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesteśmy na językach całego miasta.
18: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
17: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
19: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger. Tak wam gramy 7 minut przed godziną 14. No właśnie to dla wszystkich tych, którzy jadą aktualnie samochodem. Na przykład po wyprawkę szkolną, bo jeszcze o czymś zapomnieli, a dzisiaj, przypominam, niedziela handlowa. Dla kobiet to jest bardzo dobra informacja, no bo wiadomo, my kobiety lubimy zakupy, ale dla mężczyzn trochę gorsza. No i tak napisała właśnie Zosia, że ona z mężem siłą wyciągnęła chłopa na zakupy. I to nie te związane z rozpoczęciem roku szkolnego, ale te ciuchowe. Czyli te, które my, kobiety, uwielbiamy najbardziej. Ale to nie jedyna wiadomość, bo odezwał się też do nas Czarek. Halo, Czarku.
1: Cześć, Eska. Dzisiaj 140 km rowerem. Przed zaczęciem pracy w poniedziałek idealnie. Pozdrowienia ze słonecznej Toskanii, Cezary.
0: 140 km rowerem, pozdrowienia ze słonecznej Toskanii. Czy można sobie lepiej zaplanować niedzielę? No nie, bo do tego dorzucam oczywiście hity na czasie, które po 14 będę wam grała, a wśród nich m.in. Alvaro Soler, żeby poczuć klimat wakacji.

0: Dawaj. Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Euro finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Płynie w nas życie, a ty możesz je podarować. Przyjdź 31 sierpnia w poniedziałek między 10 a 14 do Galerii Diamentowa Park w Lublinie i oddaj krew. Na każdego dawcę czekają słodkie niespodzianki od cukierni Sowa. Oddaj krew, uratuj życie. Czekamy. Diamentowa Park w ten poniedziałek.
3: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
4: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
3: Wileńska 21, tu są twoje podręczniki.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja blisko dworca PKP i PKS z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
6: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii. Pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
7: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Sal Same, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, jeden w Orfeuszu. Trzy sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje dwie. Wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
8: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
9: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gotowa na powrót do szkoły?
10: Jasne! Mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
11: Super! A ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
12: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
15: Wakacje już prawie za nami, ale to wcale nie znaczy, że przed nami nie ma wielu imprez. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam kilka dowodów, które to bardzo mocno i bardzo dosadnie potwierdzą. Zaczynamy od koncertu, który szykuje się już niedługo w Warszawie w ramach letniej sceny progresji 5 września, a więc w sobotę wystąpi tam Ina. Tę panią znacie z jej potężnych hitów, ona od lat nagrała ich bardzo dużo. To jednak nie jest wszystko. Przed nami też Great September Showcase Festival and Conference. To 10 września w Łodzi, a na scenie 10 artystów, m.in. Zalewski czy Julia Wieniawa, i mogę tak wymieniać bardzo długo. To nie wszystko, jest też SK Music Tour, to nasza muzyczna trasa koncertowa. Ona m.in. dziś z Colin Bryska i Tilof, do zobaczenia w Starachowicach, a w Mielcu Łzy, Agnieszka Chylińska też.
14: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
13: 14 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że gramy dalej kolejne hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dajcie znać, jakie są wasze plany na te ostatnie dwa dni wakacji, a ja gram.

Fast Boy, jak to dobrze brzmi w tę niedzielne popołudnie. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK, to są hity na czasie. Ja pytam o wasze plany na ostatnie dni wakacji, ale tutaj się zrobiła taka delikatna burza. Otóż okazuje się, że spora część z was decyduje się na urlop jesienią. No i rzeczywiście sprawdziłam, specjaliści też tak mówią, że ten sezon urlopowy trwa jeszcze przez wrzesień, ale także do połowy października. No bo jak się okazuje, tłumów brak, urlop kosztuje mniej, a pogoda wciąż dopisuje. No jedyne osoby, które nie lubią tego, to wszyscy uczniowie. A już teraz gramy bardzo wakacyjny hit. Gips i Kukon, ty masz. Miłego słuchania.

0: Adam Lambert w Radiu SK. Tak wam gramy. 32 minuty po godzinie 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą ja pytam was, co robicie? Jak spędzacie te ostatnie dni wakacji? Odezwał się do nas Michał, że on aktualnie kończy żniwa, więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dzisiaj pracują, zarówno na polu, jak i muszą być w pracy. Gramy tak, żeby wam się przyjemniej pracowało i żeby ta praca jakoś tak minęła bardzo szybko. No to co? Gramy już, za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Tate McRae, ale także Ed Sheeran.
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
3: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Czy nauka może być bezpłatna?
15: Bezpłatna?
14: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
15: Ania, rachunkowość.
14: Zdała i jest na plusie.
15: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
14: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
15: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
14: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
15: Bezpłatnie.
14: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
16: Cupra Formentor? Teraz możesz mieć ją w abonamencie. Sportowy charakter, napęd plug-in hybrid i rata już od 1273 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę i umów się na jazdę próbną w Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Poczuj emocje za kierownicą. Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
17: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
16: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
2: I po reklamie.
1: Let's go.

Sebastiana Spiro, tak wam gramy w Radio SK. Moi drodzy, co to za anielski głos, ale spokojnie, po 15 kolejne hity na czasie się pojawią. Będą m.in. zwycięzcy bursztynowego słowika, czyli Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato, ale będzie też Oskar Cyms. Swoją drogą, to jest bardzo dobry moment, żeby zaprosić was na nasz specjalny program już jutro. Bo jak się okazuje, w poniedziałek podczas popołudniowego programu w Radio SK gwiazdy będą pierwszy raz w życiu prowadzić program w radiu. A będą to m.in. Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Oskar Cyms czy Dawid Kwiatkowski i wielu, wielu innych. To w ramach SK po raz pierwszy. Zachęcamy, warto słuchać. Ale warto słuchać też hitów na czasie już za chwilę, bo po 15 kolejne takie się pojawią.

0: taka promocja.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
0: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
3: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
4: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Odbiórek i krzeseł, polanki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
13: Płynie w nas życie, a Ty możesz je podarować. Przyjdź 31 sierpnia w poniedziałek między 10 a 14 do Galerii Diamentowa Park w Lublinie i oddaj krew. Na każdego dawcę czekają słodkie niespodzianki od cukierni Sowa. Oddaj krew. Uratuj życie. Czekamy. Diamentowa Park. W ten poniedziałek.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światło.play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: I po reklamie.
5: Wybiła 15, a to oznacza, że gramy dalej. Kolejne hity na czasie, moi drodzy, na dobry początek The Chainsmokers, ale za chwilę także Kuba i Kuba, czyli zdobywcy tegorocznego bursztynowego słowika z numerem Stygnie lato. Lato stygnie, więc korzystajcie, a ja gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Swedish House Mafia. Tak wam gramy 17 minut po godzinie 15. Ja wiem, wakacje trwają. Są tacy, którzy jeszcze przed urlopem, ale są też tacy, którzy mają jeszcze miesiąc wolnego. Tak, studenci, to o was mowa. Dlatego przypominam wam o naszej akcji. Eska tam, gdzie ty. My mamy dla was eskowy zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik. Warto się zgłaszać, bo to już ostatnie sztuki. Wystarczy, że napiszecie w apce, co u was i przekonacie, że taki zestaw powinien trafić właśnie do was. Ja już za chwilę zajrzę w wasze zgłoszenia i do kogoś z was zadzwonię, więc wchodzicie w aplikację, tam piszecie, a już za chwilę u kogoś z was wyląduje właśnie eskowy zestaw wakacyjny. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie. Już za chwilę Oskar Cyms i bez końca.

0: Velvet 32,5 minuty po godzinie 15 w Radio SK. No właśnie, a Radio SK tam, gdzie ty, czyli tam, gdzie Żaneta. Cześć, Żaneto.
1: Hej, Eska.
0: No właśnie, Żanetko, ty bardzo optymistycznie tutaj, pełna energii jesteś i odebrałaś ten telefon. To tak? Opowiadaj, dlaczego ten zestaw powinien trafić właśnie do ciebie.
1: Bo wszystkie weekendy spędzam na RODOS, czyli na rodzinnych ogrodkach działkowych, ogrodzonych siatką. I wiadomo, plewie, przesadzam kwiatki. No i też chciałabym sobie odpocząć na fajnym leżaczku eskowym. A że jak wieczorem przychodzą imprezki, to imprezujemy, więc głośniczek jak najbardziej by się przydał, bo każda sobota jest imprezka z Radiem SK, więc po prostu ja nie chcę ciągle trawić, chcę odpoczywać, a jeszcze mój kotek taki działkowy ukradł mi mój stary leżak, więc ja nie mam na czym leżeć, no.
0: O nie, tak nie może być, Żanetko, to my sprawiamy, że ten nasz eskowy zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik trafiają w twoje ręce.
1: Bardzo mi miło. I chciałam pozdrowić moją sąsiadkę, która się zgłosiła mnie na obiad. Elizę, Andrzeja, Przemusia, kochanego sąsiada, mężusia, Macieja, Byka, Elizę i w ogóle wszystkich, Agnieszkę, że tutaj zadbali o mój żołądeczek dzisiaj.
0: No to pozdrawiamy, życzymy smacznego. Trzymaj się, Żanetko, hej!
1: Pa, dziękuję.
0: A my gramy dalej. Kolejne hity na czasie już za chwilę. Będzie m.in. Luis Fonsi i Daddy Yankee.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
9: SemperMed. Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną. Rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne. Między innymi terapia Indiba, fala uderzeń, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja semper-med.pl.
10: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
11: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
12: Czy nauka może być bezpłatna?
13: Bezpłatna?
12: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość.
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
13: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
13: Bezpłatnie.
12: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
14: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
13: To spory wydatek.
14: Nie, bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych. W dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik, Galeria Venus, pierwsze piętro.
15: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
16: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
17: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Castorama.
20: Teoria
18: i praktyka.
20: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
18: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie.

0: Tobi Romeo, 5 minut przed godziną 16, tak jest, to są hity na czasie, to jest Radio SK, a po godzinie 16, nie dość, że usłyszycie kolejne hity na czasie, to jeszcze nowość. Nowość na naszej antenie? No bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SK, więc warto nas słuchać, warto zostać z nami, bo już za chwilę gramy dalej.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Euroraba ty masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
9: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Sal Same, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, jeden w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2. Wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
10: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: I po reklamie.
14: Te ostatnie dni wakacji, ja wiem, one nie są łatwe, one nie są proste, ale z Radiem SK mogą być naprawdę przyjemne, bo my gramy wam tutaj hity na czasie, najlepsze pod słońcem, na dobry początek Gips, Igo i ostatni dzień lata, ale nie zabraknie też typowego hitu na lato. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Przyznajcie się, kto tańczył razem z nami ten kultowy układ? No tak, bo właśnie przed chwilą Las Ketchup i The Ketchup Song, czyli potocznie nazywany numer Aserehe, no gramy wam go w ramach hitów na czasie na lato, bo to lato jeszcze trwa i warto z niego korzystać, ale słuchajcie, dostaliśmy wiadomość od Piotrka. Ratunku, niech ta niedziela handlowa się skończy, moja żona Monika zdecydowanie przesadza z zakupami. Spokojnie, mamy dobrą informację, kolejna taka niedziela handlowa dopiero 13 grudnia. No to co, gramy dalej. Damiano David i The First Time już teraz w Radio SK. 16 minut po godzinie 16.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie, tak wam gramy w Radio SK. Nie dość, że piękna, to jeszcze taka utalentowana. A już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, no to przechodzimy do was z nowością, a bardziej z czymś odświeżonym. Pierwszy raz ten numer mogliśmy usłyszeć premierowo 16 lat temu. Wykonywał go girls band The Corrs. Mowa o numerze Breathless. Jak on brzmiał wtedy? O tak, właśnie tak, z zapartym tchem słuchaliśmy tamtego numeru, a jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, no to przychodzimy z nieco zmodyfikowaną wersją. Cyril wziął się za ten numer i stworzył swoją wersję. Już teraz gramy wam go w Radio SK. Breathless i Cyril.

0: Adele i Rolling in the Deep. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą znalazłam informacje, a raczej badania, które mówią, że ponad połowa Polaków w niedzielę, po niedzielnym obiedzie strzela sobie minimum 30-minutową drzemkę. Tak jest, tak mówią badania, że jednak my po tym niedzielnym obiedzie potrzebujemy regeneracji, potrzebujemy odpoczynku. Jak to mówi moja babcia, żeby sadełko się odpowiednio zawiązało, to warto się na chwilę położyć i odpocząć. No to przychodzę do Was z pewnym pytaniem. Jak według Was powinno wyglądać to niedzielne popołudnie? Dajcie znać, czekam na Wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Piszcie, wiadomości tekstowe też przyjmuję, a ja już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Dua Lipa, ale będzie także Swedish House Mafia.
1: Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
16: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
15: Wileńska 21, tu są Twoje podręczniki.
17: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja, blisko dworca PKP i PKS, z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
18: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. 3 poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
19: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
20: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
21: i Klemens prawy.
20: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
22: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
20: Codziennie.
22: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
19: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: I po reklamie.

0: White 2115, Palar i Vivi Simon. To coś, tak wam gramy w Radio SK. Ci panowie jutro odwiedzą Matiego Fuczyło w Rap 20, więc warto Eski słuchać cały czas.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. SK.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
15: To jest Radio SK. My tu zawsze mamy dla Was najlepszy zestaw wakacyjnych imprez. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wakacje jeszcze się nie skończyły. To jest pierwsza ważna wiadomość. A druga jest taka, że dzisiaj kolejne dwie imprezki z Radiem SK. Wpadajcie na SK Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa zatrzymała się w ten weekend w dwóch miastach. W Mielcu i Starachowicach. A razem z nami są oczywiście gwiazdy. I to takie z górnej półki. W Starachowicach wieczorem zagra Skolim, Bryska i zespół T-Love. Z kolei na scenie w Mielcu pojawi się m.in. Agnieszka Chylińska. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. A co się działo wczoraj w Starachowicach, możecie sprawdzić na eskowym Instagramie Fukaj Dał Czadu. A teraz zaczynają się wielkie emocje siatkarskie. W Krakowie polscy siatkarze zaczynają grać w finale Memoriału Wagnera. To w Tauron Arenie w Krakowie. Walczymy teraz z Francją.
14: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
16: 17 dosłownie za 3, 2 i za 1 sekundę. 17 wybiła, tak jest, a my gramy dalej hity na czasie. Ja pytam Was, jaki jest idealny plan na niedzielne popołudnie? No, Grzechu napisał, w hamaku albo leżaku Radia SK. Tak można. Kinga Baryga, witam i zapraszam. My oczywiście gramy dalej. Początek godziny 17 razem z Gipsem i Kukonem. Ty masz.

Hit na czasie. Swoją drogą mamy dzisiaj niedzielę, 30 dzień sierpnia. Ja wiem, moi drodzy, ja wiem. Zbliża się ten dzień na literkę P, ale my sprawiamy. To znaczy szukamy rozwiązania na idealne spędzenie niedzielnego popołudnia. I wy przychodzicie tutaj do mnie z propozycjami. Daniel napisał, wypadł nad wodę połapać rybki. Napisał też, że pora nie jest ważna, liczy się relaks, bo ja dopytałam, czy to nie jest tak, że powinniśmy rano te ryby łowić, ale okazuje się, że nie. Nieważne kiedy, ważne, żeby się zrelaksować. Ale to nie jedyna wiadomość. Marcin napisał tak. Idealne niedzielne popołudnie to nie myślenie o poniedziałku. Powiedziałam to celowo bardzo szybko, żebyśmy o nim rzeczywiście nie myśleli. Więc korzystajmy z tej pięknej niedzieli i słuchajmy dalej kolejnych hitów na czasie. Już teraz Jonatan, PZ i Liwka obejmuje noce.

0: I to jest prawdziwy wakacyjny hit. Shakira i Loka, tak właśnie gramy w Radio SK, to są hity na czasie. Ja wspominałam tutaj o niedzielnym popołudniu, o tym czasie wolnym, że dostaliśmy wiadomość na przykład o tym, że warto wybrać się na ryby. I jak się okazuje, nie jesteście jedyni, bo pojawiły się kolejne osoby, które rzeczywiście na tych rybach są, tak jak Krzysiu. Krzysiu wysłał nam zdjęcie wędki i napisał tak: SK, ja się właśnie relaksuję. No to ja zapytałam, czy coś bierze, on napisał nic a nic, ale i tak jest pięknie. I wysłał rzeczywiście przepiękny filmik, gdzie odpoczywa wśród zieleni, natury. Czy mogłoby być piękniej? No raczej nie. A do tego jeszcze oczywiście hity na czasie mu grają. I będą grały dalej, bo już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Oskar Cyms między innymi i cały czas. Radio
1: SK. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Ubezpieczenie samochodu w banku?
14: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
17: I po reklamie.
18: SK

0: Deli to jest numer, który podbija TikToka, podbija social media, ale podbija także naszą listę hitów Radia SK. No bo my gramy wam hit na czasie. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 18, moi drodzy. Ja dziękuję za dzisiejszy wspólny dzień, ale spokojnie. Hit na czasie zostają z wami aż do białego rana. Kinga Baryga, do usłyszenia, hej!
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serce, co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bar-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
16: Jak jednym słowem określi Pan program Taskmaster?
17: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
18: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Gotowa na powrót do szkoły?
21: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
20: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
22: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
25: Wakacje się kończą, ale wakacyjna atmosfera jeszcze z nami zostanie i mam na to dowody. Sezon na letnie festiwale cały czas trwa. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Na przykład nasza letnia eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend SK Music Tour jest w Mielcu i Starachowicach, a za tydzień robimy stop w Zelowie, w województwie łódzkim. W sobotę wystąpi m.in. Michał Szczygieł, a w niedzielę królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Pod koniec tygodnia wakacyjną atmosferę poczujemy też w Białymstoku. Tam powraca Dla Ciebie Festiwal. W piątek na scenie m.in. Mata, Kizo, Miu, Zalia, PZ czy Grubson, a w sobotę na przykład BDOS, Kukę czy Bledka. A dzisiaj głośno na pewno będzie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tam trwa Fire Festival. Dzisiaj ostatni dzień imprezy na scenie m.in. Kizo, DJ Snake czy Kungs.
24: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a Ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
2: Autoglas.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin, Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
5: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
4: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
5: Tak zakręcam.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Płynie w nas życie, a ty możesz je podarować. Przyjdź 31 sierpnia w poniedziałek między 10 a 14 do Galerii Diamentowa Park w Lublinie i oddaj krew. Na każdego dawcę czekają słodkie niespodzianki od cukierni Sowa. Oddaj krew. Uratuj życie. Czekamy. Diamentowa Park w ten poniedziałek.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Śląska Lublin. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
8: Jacek Werner to okazja do sprawdzenia swojej wytrzymałości i determinacji na trasie z przeszkodami. W Lubartowie odbędzie się Run Wieprz River. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do udziału w jubileuszowej 5. edycji wydarzenia. Jak co roku nie zabraknie błota, wody i adrenaliny, zachęca Artur Kuśmierzak z Mosir w Lubartowie.
9: Będzie błoto, będzie woda, będzie zmęczenie, ale przede wszystkim będzie fantastyczna atmosfera i wielka sportowa przygoda. Nie zapominamy również o najmłodszych. Przygotowujemy specjalne biegi z przeszkodami dla dzieci i młodzieży, dzięki czemu tego dnia każdy, niezależnie od wieku i sportowego doświadczenia, będzie mógł poczuć się jak prawdziwy wojownik.
8: Bieg odbędzie się 5 września, start o 12 na obiektach Mosiru Lubartów przy ulicy Parkowej. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie sk.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.

0: Reklama.
1: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
2: Sempermed. Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną. Rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne. Między innymi terapia Indiba, fala uderzeń. Tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja sempermyślnikmed.pl.
3: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
4: Nowe podręczniki taniej do 20%. Używane taniej do 60%. A dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
3: Wileńska 21. Tu są twoje podręczniki.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja blisko dworca PKP i PKS z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
6: Jesteśmy na językach całego miasta.
7: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
6: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tu każde dziecko czuje się jak w domu. Przedszkole i żłobek Skrzacik ogłasza rekrutację dla dzieci od 0 do 6 lat. Małe grupy, troskliwa opieka, doświadczona kadra. Ogród, plac zabaw, sala integracji sensorycznej, monitoring. Przedszkole i żłobek Skrzacik, Lublin Strojnowskiego 10A. Więcej na przedszkoleskrzacik.pl.
10: I po reklamie.

0: way.
1: Reklama. Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
2: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Sal Same, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, jeden w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2, wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
6: Jacek Werner liczy się obecność i chęć pokonania 5-kilometrowej trasy. W Lublinie odbędzie się Sun Run, czyli charytatywny bieg dla hospicjum Dobrego Samarytanina. W wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik z atrakcjami dla dzieci, dorosłych oraz zbiórka na rzecz hospicjum, mówi Jakub Delega, pomysłodawca biegu.
7: Zależy nam na tym, żeby każdy mógł przyjść i jeśli nie przebiec, to przejść po prostu tę trasę. Chodzi o to, żeby zjawić się, żeby wesprzeć po prostu obecnością całą akcję dla hospicjum. Sama trasa jest atestowana, przebiegnięcie, przejście tych 5 kilometrów, mimo że to jest trudne, to uczucie, które jest potem, świadomość, że rzeczywiście przyszliśmy, wzięliśmy udział w tej akcji, jest wspierając tych, którzy tego najbardziej potrzebują.
6: Bieg oraz piknik 12 września w Parku Ludowym.
5: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl

0: Reklama.
1: Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
2: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
1: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
0: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
3: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
4: Nowe podręczniki taniej do 20%. Używane taniej do 60%. A dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
3: Wileńska 21. Tu są twoje podręczniki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
8: Jacek Werner, powracający po 4 latach nieobecności Bartosz Ciechoński oraz 3 nowych graczy Grzegorz Kulka, Cezary Siergiej i Lukas Williamson wzmocnią w tym sezonie szeregi PGA Startu Lublin. Za nami już pierwszy sparring, czekają nas kolejne na inauguracji ligowych zmagań. Musimy jednak poczekać do 4 października, mówi Wojciech Kamiński, trener lubelskiej drużyny.
9: No, cieszymy się, że Bartek dołączył do nas. Szukaliśmy wzmocnienia naszej rotacji na pozycji 4-5. Jest zawodnik pochodzący z Lublina, wszyscy go bardzo dobrze znają, pracowity, ograny, doświadczony, więc cieszę się bardzo, że dołączył do nas i będzie nam pomagał w tym sezonie.
8: W ramach okresu przygotowawczego podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego rozegrają jeszcze 6 gier kontrolnych.
7: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.

0: Reklama.
1: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
2: To spory wydatek.
1: Nie, bo Księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik, Galeria Venus, pierwsze piętro.
3: I po reklamie.

0: promocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
1: Chyba będą potrzebne supermoce.
2: Wejdź na esko.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
3: Codziennie rano w Esce do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
4: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
0: Autopromocja.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.